0: Ognie sobie ognie!
1: Ognie!
2: Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ognie! Ogn